ngomphelo rami phezwa bohlolo phezwa bohlolo phezwa bohlolo phezwa sawazomna

0: norama phezwa wodlolo phezwa wodlolo phezwa phezwa sazomna
1: man of the moment.